Joko Homo Divo. Čo je Trakea Divo, ale Davis album a Rolling Stone Satisfaction. Building Jotiga versi. Taká... Album kolekcia je Van Brat, Jot Noderix. Dôleček. Divo. We are Divo. Mes nás sam cilvaki, mes nás sam devo, elucionejú šan budnes. That's artist, this punk rock's products.